0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Zaraz 3, 99, zaraz 0 MHz, FM stereo.